Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Wóz albo przewóz dla szefów resortu zdrowia i NFZ. Dziś mija termin ultimatum, jakie postawił im premier po skandalu w szpitalu południowym. Albo urzędnicy wyłożą na stół konkretny plan naprawczy dla systemu, albo pożegnają się ze stołkami. Kraków goni Warszawę w cenach mieszkań. Pod mikroskopem są zwłaszcza najmniejsze lokale, na które popyt bije rekordy, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
2: Jeszcze kilka lat temu taki wynik, gdzie różnica wynosi zaledwie około 2%, byłby trudny do wyobrażenia.
1: Za tym zakupowym szaleństwem w stolicy Małopolski stoją głównie studenci, pracownicy korporacji oraz inwestorzy kupujący nieruchomości pod wynajem. Sprawiedliwość triumfuje na mundialu. Mimo politycznych nacisków Donalda Trumpa, Belgia pokonała Amerykanów 4-1 i zameldowała się w ćwierćfinale.

Dzisiaj zapowiada się raczej pochmurny dzień. Trochę więcej przyjaśnień będzie po południu na zachodzie kraju, ale zanim to, to trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Na południu kraju z kolei będą burze w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Temperatura sięgnie maksymalnie 23 stopni we Wrocławiu czy w Opolu, w Łodzi czy Warszawie około 20, a na Pomorzu maksymalnie 17.

0: Twój głos. Nasza antena. Wejdź na casting.radiokiss.fm. Ej, no dawaj!
1: Casting.radiokiss.fm. Ja się

0: To są newsy na ósmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Czarny bilans na start wakacji. Na drogach zginęło już ponad 30 osób. Policja bije na alarm, bo oprócz tradycyjnej brawury młodych kierowców i plagi pijanych za kółkiem, potężnym zagrożeniem staje się pogoda. Mundurowi apelują: noga z gazu i róbcie częstsze przerwy. Strefa czystego transportu w Krakowie działa od pół roku i już przynosi miliony, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
1: Właśnie z tej prostej zasady trujesz, płacisz. Do tej pory do kasy Zarządu Dróg Miasta Krakowa trafiło 17 milionów złotych.
0: Zebrana kasa na razie finansuje system, a w przyszłości zasili walkę o czyste powietrze w gminach wokół Krakowa. Polskie Mazury i Bałtyk przegrywają w sieci z włoskim Como i tajskimi plażami. Najnowszy raport pokazuje ponad 30% zjazd zainteresowania urlopem w kraju.
2: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na DK11 w Wielkopolsce na odcinku Piła pod Gaję w pobliżu Jastrowia. Doszło tam do czołowego zdarzenia osobówki z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Do wypadku doszło też koło A4 koło Krakowa i na 94 przed Wrocławiem. Uważajcie na siebie. Pochmurna i deszczowa aura towarzyszy nam dzisiaj w całym kraju. Ciepło za bardzo do tego też nie jest. Na termometrach mamy teraz od 13 stopni na Pomorzu, przez około 15 w centrum, do maksymalnie 18 w okolicach Wrocławia. A temperatura wzrośnie maksymalnie dzisiaj do 23-25 stopni, więc bez szału. A do tego jeszcze prognozowane są burze na południu. Przede wszystkim w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Pogodowy Armagedon nadciąga nad Polskę. Synoptycy wydali czerwone alerty. Południe kraju utonie w gwałtownych burzach, z kolei na północy uderzą potężne wichury. Najgorzej ma być na Pomorzu, gdzie wiatr w porywach osiągnie nawet 120 km na godzinę. Tymczasem w szpitalach brakuje leku ratującego życie. W wakacje do punktów krwiodawstwa przychodzi znacznie mniej osób, a wypadków jest więcej, mówi Jacek Gajda, prezes HDK Mrągowo.
2: Co roku borykamy się z tym problemem. Więcej jest wypadków komunikacyjnych. Teraz dochodzą też wypadki na rowerach elektrycznych i hulajnogach.
1: Dawcą krwi mogą zostać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg. Z kolei w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi trwa tydzień liliowców. Do niedzieli można tam podziwiać blisko 16 tysięcy kwitnących kwiatów.
3: Na DK75 w pobliżu Nowej Wsi w Małopolskiem doszło do zderzenia osobówki z ciągnikiem. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na S8 z kolei koło węzła Sylców Wschód pojazd ciężarowy zderzył się z dostawczym. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. I jeszcze na DK15 koło Sępławy doszło do zderzenia 6 pojazdów. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Temperatura za bardzo nie rośnie nam dzisiaj od rana. Cały czas na termometrach możemy zobaczyć od 13 stopni na Pomorzu do 20 na południu. Chmury wciąż dominują na niebie i przelotnie można spodziewać się opadów. Burze są prognozowane w górach i na Śląsku, a od zachodu za to po południu będzie przybywać trochę przejaśnień, ale o upałach nie ma nawet co mówić. Najcieplej będzie w okolicach Krakowa, gdzie temperatura sięgnie 25 stopni.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Około 3000 osób musiało opuścić swoje domy i miejsca pracy w centrum Wrocławia po tym, jak na placu budowy przy ulicy Trzemeskiej odkopano wojenny niewybuch. Znaleziony podczas prac ziemnych obiekt to bomba lotnicza o masie 250 kg. Po fali głośnych ataków na ratowników medycznych Ministerstwo Zdrowia kupiło dla warszawskiego pogotowia ponad 300 kamizelek nożoodpornych. Sprzęt wejdzie do użytku zaraz po wakacjach. Z kolei wakacyjny spacer po lesie może skończyć się zniszczoną wątrobą. Jedzenie nieumytych jagód czy malin to prosta droga do zakażenia bąblowcem. Jaja tego groźnego pasożyta przenoszą leśne zwierzęta, mówi hepatolog dr Beata Logiewa-Basger.
1: Co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
0: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy.
2: Są utrudnienia na S7. Koło Gdańska osobówka uderzyła w bariery, ruch w kierunku Elbląga odbywa się prawym pasem. Problemy są też na DK10 i 11 koło Piły. Zderzyły się tam dwie osobówki z ciężarówką. Skrzyżowanie jest zablokowane, a policja wprowadziła objazdy. Koniec utrudnień za to na DK15. Po zderzeniu 6 aut droga jest już przejezdna. Najcieplej jest teraz w Legnicy, mamy tam 21 stopni. Jak na lipiec to i tak bez szału, ale co powiedzieć ma Pomorze, gdzie mamy od 14 do 16 stopni max. Albo samo centrum, gdzie nie jest wiele lepiej, bo maksymalnie mamy tutaj 18 stopni. Do tego cały czas jest pochmurno, przelotnie wciąż towarzyszą nam opady. Na południu za to trzeba spodziewać się burz. Po południu nieco więcej przejaśnień będzie.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Przez ponad 3 godziny radni maglowali prezydenta Warszawy, m.in. w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie tematy, jakie bulwersują opinię publiczną, zostaną wyjaśnione, ale nie o wszystkich może na razie mówić. Tymczasem koncerz.
2: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli.
1: Plan naprawczy ma być omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Na koniec warszawskie ZOO. Szukaj miliard dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego. Na propozycję czeka do niedzieli, ale musi zaczynać się na literę S.
3: Niewiele poza chmurami możemy zobaczyć teraz na niebie w całym kraju. Parasol też na pewno dobrze będzie mieć ze sobą, bo przelotne opady mają towarzyszyć nam przez cały dzień. Na południu do tego możliwe będą burze, więc kto jest w górach, ten niech bardzo na siebie uważa i zaplanuje szybsze zejście ze szlaku. Po południu na zachodzie są jeszcze szanse na przejaśnienia, więc może chociaż tam słoneczko jeszcze trochę dzisiaj poświeci. Bardzo ciepło dzisiaj też nie będzie, maksymalnie możemy spodziewać się 25 stopni w Krakowie i raptem 17 na Pomorzu.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Magda Tkaczek, zapraszam. Kilka tysięcy osób po porannej ewakuacji może odetchnąć z ulgą. Akcja saperów we Wrocławiu zakończona sukcesem. Ta lokalizacja była dla nas trudna, bo przy jednej z głównych arterii miasta, przy ulicy Legnickiej, przyznaje dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Bartłomiej Bajak.
2: Wyzwanie jest troszkę większe, aczkolwiek bardzo sprawnie przebiegła.
3: Uwaga, uwaga, tu policja.
4: Na pewno są nerwy.
1: Ale już po nerwach mieszkańcy mogą wrócić do domów, do normy wraca też ruch. Niestety nie można tego powiedzieć o lotnisku w Katanii na Sycylii. Z powodu aktywności wulkanu Etna przeloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do 10:00. Teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14:00. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz na piłkarskim mundialu. Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
5: Ciepło już było. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 25 stopni w Krakowie, 23 we Wrocławiu, około 20 w centrum i raptem 17 na Pomorzu, więc zdecydowanie bez szału. Do tego jeszcze jest pochmurno, przelotnie towarzyszą nam opady, a na południu prognozowane są burze, więc proszę na siebie uważać, zwłaszcza w górach, chociaż nie tylko. Jutro w całym kraju ma być bardzo podobnie, a nawet trochę chłodniej, tyle tylko, że już bez burz.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Two ships in the night.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku miejskiego autobusu w Warszawie. Pojazd staranował tramwaj, kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca twierdzi, że nie mógł zapanować nad pojazdem. A wojewoda podlaski przejął zarządzanie ośrodkiem dla Ukraińców pod białostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidację, argumentując, że to dla Wasilkowa dodatkowy koszt. Jacek Brzozowski mówi, że to absurd, bo ośrodek utrzymuje państwo.
1: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność techniczna.
0: W ośrodku jest 50 osób. Chińskie auta coraz bardziej popularne wśród Polaków. Automoto podało, że zainteresowanie wschodnimi markami wzrosło o 132%.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. W Europie powstanie centrum serwisowania pocisków do systemu Patriot. Porozumienie w Ankarze podczas szczytu NATO podpisały Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandia i Szwecja. Za niespełna godzinę zaczną obowiązywać pierwsze pogodowe alerty. IMGW na południu kraju ostrzega przed burzami, a na północy przed wiatrem, który rozpędzi się nawet do 120 km na godzinę. Na tego typu sytuacje przygotowani są m.in. harcerze. Ci mieszkający w bazie ZHP w Czernicy w Borach Tucholskich mają już za sobą próbną ewakuację.
1: Jak tak zagwiżdżą w nocy, to nie ma zmiłuj, nie da się zostać w łóżku.
2: Nie. No nie da się, no trzeba jak najszybciej się ustawić w ten wuszerek, bo jednak to są kwestie bezpieczeństwa.
0: Baza ZHP w Czernicy 9 lat temu cierpiała z powodu huraganowych wiatrów. Dziś można schować się w nowym budynku stołówki.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Uważajcie na oszustów. Teraz mają nowy sposób. Podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania i SMS-owo wzywają do płacenia rzekomej zaległości za parkowanie. Nie dajcie się nabrać. A Poznań jako jedyne duże miasto w Polsce nie ma roweru miejskiego. Dziś radni zobowiązali prezydenta do przeanalizowania, jak taki rower miałby funkcjonować, mówi radny Tomasz Wierzbicki.
1: W jakim wymiarze przywrócić poznański rower miejski, jaki by na przykład miały być odpłatności?
0: W Poznaniu rower miejski nie funkcjonuje już od 4 lat. No i jeszcze o tym, że przestają interesować nas wakacje. Z raportu Google wynika, że liczba wyszukiwań zmalała o ponad 30%. Najczęściej interesowały nas wyjazdy do Włoch, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. I na początek Francja. Liderka skrajnej prawicy Marie Le Pen została skazana na 3 lata więzienia. Ma też zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy. Ruszyło nowe połączenie promowe z Gdańska do Karlshamn w Szwecji. Na trasie pływać będą 2 promy. I jeszcze płyniemy do Giżycka, a tu filmowa uczta. Ruszyło kino letnie Sopot Zakopane, mówi pomysłodawca festiwalu Paweł Adamski.
2: W Giżycku wszystkie poniedziałki, wtorki wakacji, kino familijne, poniedziałki mamy super hity we wtorki. Jeżeli chodzi o Oscary, to mamy w tej chwili właściwie najnowsze produkcje, bo są Grzesznicy, Emilia Perez, także można dużo zaległości filmowych nadrobić.
1: Impreza potrwa do końca wakacji.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: są newsy na 17. Ula Harciarek, zapraszam. Trzymajcie się mocno, bo nad Polskę nadciągają burze i wichury, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta. Do tego cofka na Bałtyku i gwałtowne wzrosty stanów wód.
0: Na północy kraju wiać może z prędkością nawet ponad 100 km na godzinę. Służby rozbiły grupę, która wyłudziła 500 000 złotych za fikcyjne kolizje drogowe. Zatrzymano 10 osób. No to jeszcze USA. Donald Trump ogłosił, że na jego prośbę sieć supermarketów Walmart obniży ceny. A firma owszem obniży cenę, ale w związku z wakacjami. Walka ze wzrostem cen była jedną z obietnic Trumpa. Nie wyszło, bo inflacja w Stanach jest teraz najwyższa od 3 lat.

0: Classic.
1: 3, 2, 1, go! Radio Kiss FM.
2: To są newsy na 18. Ula Harciarek, zapraszam. Nawet 26 tysięcy złotych za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
2: Szpital w Mogilnie jest na skraju bankructwa. Zakaz korzystania z rzeki Bóbr nadal obowiązuje. Głównym powodem są bakterie kołowe, a wyniki badań wody nadal nie poprawiają się. Na koniec dobra rada od naukowców. Uczcie się języków obcych, będziecie dłużej młodzi. Bo jak pokazują badania, mózgi osób, które posługują się więcej niż jednym językiem, starzeją się wolniej.

to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

Autopromocja. Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting Radio

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Yes. Autopromocja. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Yes. Autopromocja.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

Kiss FM.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: XFM. Drops and bangers.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo.

0: FM.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd. Cześć.

0: zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.
1: Drops and bangers. Radio Kiss FM.